0: La Qué Buena.
1: La 1:06.
2: Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi.